0: Radio Royce.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
0: Od ponedeljka do petka od 14 do 16 sati.